0: Koga slušate dobra muzika, vi jeste na Buba Mara.
1: 105.2 FM. Just pretend.